Hypocrisy za dva dni čisté energie. Spice Music Festival 2026. Súčasťou to na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte.

Gotowy si za 2 dni čistá energia. Spice Music Festival 2026. Súčasť je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednecks. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana.

Gotów, Lisi? Za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026. Z uczestnią tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I jeszcze Ruslana. The Underdog.